choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśnowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśnowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśnowski.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda.
11: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jachówek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto?
11: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
12: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
6: Jak najczęściej.
7: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
6: Kumulacja rewelacja.
7: Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. I po reklamie.

0: W ten sposób to można zaczynać sobotni poranek. Można się zebrać i skosić trawę, można się zebrać i pograbić w końcu liście i można przede wszystkim zostać z RMF Max, bo tutaj hitów do maksa mamy pod dostatkiem. Fast Boy na dobry początek dnia, to ich kawałek Music Sounds, ale spokojnie, jeżeli jesteście spragnieni muzyki do sprzątania, jeżeli jesteście spragnieni muzyki, żeby w końcu ogarnąć chatę, to trafiliście w najlepsze możliwe miejsce. Filip Kliber z wami i hity na maksa na pewno do 13, ale jeżeli wam się sprzątanie przedłuży, to też je znajdziecie u nas.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. I po reklamie.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Cześć, tu Daria Zawiałów.
19: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

Taylor uśmiechnięta od samego rana i mam nadzieję, że wy też jesteście uśmiechnięci. To Opalite w RMF Max. Lalkę też można oglądać jakby co wieczorem. Można oglądać lalkę na streamingach. Do tego lalka też wjedzie na koniec miesiąca do kin, więc przygotujcie się już teraz, żeby na pewno sobie ten czas zaplanować. Ale do tego też to jest informacja bardzo ważna dla wszystkich maturzystów. No w przyszłym roku już na bank jej nie będzie. Bo już chyba lepiej było, jak te ściągi wszystkie latały po internecie, a nie teraz i tutaj, na streamingu, i w kinie. Już wszyscy będą wiedzieli, co tam u tej Łęckiej się dzieje. Za to u nas się dzieją najlepsze hity. Gibbs, Ego i Formani. Ostatni dzień lata u nas.

0: Tanie od 140 tysięcy złotych netto.
1: To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąc takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.

0: za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.

0: 18 i 19 września. A do tego Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Oleśnica 96 FM.
6: RMF Max.
5: RMF Max Oleśnica.

I od razu się dobrze miotłą zamiata, co? Pitbull i Hotel Room Service w RMF Max dla tych wszystkich, którzy sprzątają sobie domek. Ale też mamy informacje dla studentów. Tych przyszłych szczególnie, ponieważ studia to nie jest tania sprawa. Okazuje się, że ci, którzy wyliczają, ile kosztuje coś, wyliczyli, że miesięcznie student w Polsce wydaje ponad 4000 zł miesięcznie na takie ogarnienie życia, nie tam jedzenie, mieszkanie, no tak generalnie w skrócie na wszystko. I to są moim zdaniem studenci, którzy tankują diesla.

0: ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
2: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99.

0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
1: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
2: Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Oleśnica 96 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Co dzisiaj na Dolnym Śląsku? Już sprawdzamy. Będzie słońce, będzie umiarkowane zachmurzenie, ale nie powinno padać. W Oleśnicy temperatura podskoczy do 23 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu uplasuje się w okolicach 20. Wiatr w porywach może powiać mocniej, ciśnienie atmosferyczne do wieczora utrzyma się wysokie. Drugi dzień weekendu zapowiada się mniej pogodny, synoptycy przewidują więcej chmur, do tego może popadać. Deszczowa aura może nam towarzyszyć również na początku przyszłego tygodnia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
15: Lecimy dalej z sobotą, nie ma co się zatrzymywać. To są najlepsze hity na maksa. Jest już po godzinie 9, a wy cały czas jesteście z RMF Max. Jesteście w najlepszym możliwym miejscu, żeby ta sobota po prostu była na pełnej. Filip Kliber z wami, w kolejce już się ustawiają wszyscy artyści, na których bardzo czekacie. Ale zaczniemy tę godzinę od wyjątkowego hitu, tak żeby trochę się wychillować. Bo to już teraz Jason Derulo i numer, przy którym nie można usiedzieć albo nie można, jadąc samochodem, nie stukać o kierownicę. DJ Goja, Jason Derulo, Melody i Michiko.

0: Sobota się rozpędza, a my się rozpędzamy razem z nią. Black Eyed Peas i Meet Me Halfway. Nieśmiertelny numer na antenie RMF Max. Ale to, nie, to już trzeba być naprawdę bezczelnym. Chłop się włamał do kościoła w Krakowie i okradł skarbonkę. Na szczęście, policja szybko go złapała, bo okazało się, że w skarbonce było ponad 8 tysięcy złotych, no więc tutaj już policja musiała interweniować, nie? No ale też przy okazji się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, ile to jest, co łaska.
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
12: Stokrotka.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
16: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: I po reklamie.
18: Monika?
19: I jeszcze ja, Madzia.
20: Hey, it's Teddy Swims.
21: Hey, yo, this is Eminem.
22: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

dobre u pani w RMF Max, to oczywiście musi być hit od Axwella. Whatever turns you on już za nami, a marzenie, marzenie już w marcu przyszłego roku wszystkich kierowców, więc teraz zróbcie głośniej, ponieważ 60-kilometrowy odcinek między Krakowem a Katowicami już od przyszłego roku, od marca, ma być za darmo. No to jest najdroższy odcinek w Polsce, ale coś mi się wydaje, że przy tych cenach paliw to nawet A4 wydaje się teraz tania.

0: Umówmy, dobra? Słuchamy prognozy pogody, która już za chwilę.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
15: Grzegorz.
16: Asia. Martyna.
17: Lady Gaga.
18: Z tej strony modelki.
19: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Oleśnica 96 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
22: Co dzisiaj na Dolnym Śląsku? Już sprawdzamy. Będzie słońce, będzie umiarkowane zachmurzenie, ale nie powinno padać. W Oleśnicy temperatura podskoczy do 23 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu uplasuje się w okolicach 20. Wiatr w porywach może powiać mocniej, ciśnienie atmosferyczne do wieczora utrzyma się wysokie. Drugi dzień weekendu zapowiada się mniej pogodny, synoptycy przewidują więcej chmur, do tego może popadać. Deszczowa aura może nam towarzyszyć również na początku przyszłego tygodnia.
21: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
20: RMF Max.
21: RMF Max. Oleśnica.

0: absolutny hit, jeżeli chodzi o lato 2026. Mam nadzieję, że w lato 2027 będzie ten numer powtórzony. To kawałek Talk to You. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie się można pobawić, mimo że już jest po wakacjach, to zostańcie z RMF Max. Halo, no to gdzie się teraz bawimy?
1: Witajcie w sobotę od rana. To bardzo dobry czas, aby zaraz po przebudzeniu zacząć ogarniać sobie najciekawsze wydarzenia i miejscówki, w których warto się pojawić. I o nich powiem wam teraz w RMF Max Oleśnica. Z tej strony Sopran, a na początek urodzinowe party, bo Syców kończy 750 lat i nie zamierza tego robić po cichu. Przed nami weekend pełen atrakcji, które rozkręcą nawet największych domatorów. I sobota to dzień, gdy historia Sycowa wychodzi na ulicę. O 10:45 w Parku Miejskim odbędą się manewry medyczne Ochotniczej Straży Pożarnej. Od południa uczestnicy będą mogli wziąć udział w historycznych spacerach po Sycowie. Następnie Park Miejski stanie się miejscem rodzinnego pikniku sycowskiego pod historycznym bukiem. Na uczestników czekać będą stoiska, występy, izba regionalna oraz atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych. O 16:00 zaplanowano widowiskowy pokaz OSP, a równolegle w Muzeum Regionalnym odbędzie się wykład poświęcony kaligrafii. Niedziela w Sycowie to dzień z opowieściami o dawnych czasach. A Oleśnicka maska w sobotni wieczór i ekipa rezydentów to coś dla tych, którzy czują, że noc trzeba przetańczyć. Dance'owy vibe gwarantowany, a z głośników polecą najlepsze taneczne kawałki. I to impreza, którą dziś trzeba zaliczyć. Sprawdźcie te propozycje i dobrze się bawcie.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19:55 w Polsacie.
7: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało, bo jakoś tak dobrze zleciało.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w Twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
9: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
10: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: My name is Alex Warren.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Oleśnica 96 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
19: Na Dolnym Śląsku sobota zapowiada się całkiem przyjemnie. W ciągu dnia pojawi się słońce, choć chmur także nie zabraknie. Deszczu raczej nie powinniśmy się spodziewać. W Oleśnicy termometry pokażą około 23 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu temperatura w okolicach 20. Momentami mocniej powieje wiatr, ale ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro pogoda wyraźnie się zmieni, przybędzie chmur i możliwe będą opady. Początek przyszłego tygodnia również pod znakiem deszczu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Czasami mam tak z TikTokiem, że już mnie denerwuje to scrollowanie, ale czasami się cieszę też, że pojawiają się tam artyści, których poznaję na nowo i potem mogę ich zagrać w RMF Max. Temper City i Self Aware na dobry początek godziny 10, a z wami cały czas Filip Kliber. Siemano!

0: Nie może być impreza od samego rana? Może być. Oczywiście, że może, tylko trzeba mieć na fulla odkręconego RMF Max. Sylwia Bampa, która robi nam już wieczorny klimat i to w bardzo sobotni poranek. On Tonight w programie Hity na Maxa, a my przy okazji wiemy też, ile nam brakuje. Ministerstwo Finansów opublikowało taki raport, z którego wyszło, że dziura budżetowa to jest takie luźne 151 miliardów złotych i to zostało opublikowane za sierpień. Miesiąc temu było 10 miliardów mniej, ale teraz trochę tam się dosypało, trochę tam doszło. No i chciałem się zapytać, czy to nie wystarczy kilka razy wpisać klapa Ucius? Albo chociaż jak kody z Simsów nie działają, to może wystarczy te pieniądze jakoś, nie wiem, drukować?
1: Max. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
7: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca?
8: Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie Twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
21: Hey, this is Kygo.
22: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Oleśnica 96 FM.

0: do trzy, kładą.
1: Tak jak kebab to same witaminy, to tak samo Pitbull to jest zawsze gość, który doskonale gra. Pitbull, I know you want me, czyli jego witaminy muzyczne za nami w RMF Max. A ja czytam, że w Gdańsku rusza budowa Big Boya. Big Boy to będzie wieżowiec, który będzie mieć prawie 100 metrów, będzie mieć 26 pięter. No i to będzie jeden z najwyższych budynków w Trójmieście. Także naprawdę szacun Gdańsk. Już widzę, jak tak samo mówią kurierzy, jak mówią dostawcy jedzenia. Na pewno. Mam nadzieję, że winda będzie działała cały rok i nigdy się nie zepsuje. Max. Albo będzie można chociaż na ostatnie piętro jakoś wjeżdżać hulajnogą elektryczną, albo skuterem, albo rowerem. No nie wiem, czymkolwiek elektrycznym. Somber i My Body Isn't Ready. Tutaj od razu dreszczę od pierwszych nut.

Wiemy, że rano potrzebujecie odpowiedniego tempa, to gramy wam takie numery, które nad tym tempem nadążają. MJ Deli i Deli Supreme w RMF Max. Czytam sobie też rankingi, że Polacy już nie dymią, wiecie? Coraz mniej palimy i przy okazji też rzucamy to po prostu w pierony, tak żeby na pewno nie dymić, żeby nie śmierdziało. I to jest, moi kochani,

0: kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teninost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
11: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow.
19: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Oleśnica 96 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
23: Na Dolnym Śląsku sobota zapowiada się całkiem przyjemnie. W ciągu dnia pojawi się słońce, choć chmur także nie zabraknie. Deszczu raczej nie powinniśmy się spodziewać. W Oleśnicy termometry pokażą około 23 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu temperatura w okolicach 20. Momentami mocniej powieje wiatr, ale ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro pogoda wyraźnie się zmieni, przybędzie chmur i możliwe będą opady. Początek przyszłego tygodnia również pod znakiem deszczu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
24: RMF Max.
25: RMF Max. Oleśnica.

0: Laila. Co robiliście, kiedy usłyszeliście ten numer po raz pierwszy? To jest moje pytanie do was. Możecie do nas pisać na Facebooka, na Instagrama RMF Max. Tutaj czekam na wasze odpowiedzi. Ale też przy okazji gram wam takie numery, które dopiero wam wzbudują jakieś wspomnienia. Offenbach i jego nowa propozycja na pewno z wami zostanie na bardzo długo i jeszcze będzie wam się kojarzyć z wakacjami, które co prawda się skończyły, ale nie zapominajmy, lato cały czas przecież z nami jest.
1: To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
4: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
3: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
4: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
3: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
4: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
3: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.radiowrocław.pl. I po reklamie.
1: Emila.
2: Cześć, z tej strony Igor.
3: Hello, this is Ina.
4: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
5: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Oleśnica 96 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
9: Jeszcze korzystamy z pogodnej soboty na Dolnym Śląsku. W regionie mamy dziś i słońce, i umiarkowane zachmurzenie, a parasole na razie możemy zostawić w domu. Temperatura będzie przyjemna, do 23 stopni w Oleśnicy i do około 20 w Kłodzku i Wałbrzychu. Wiatr chwilami może być silniejszy, za to ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie. Niestety niedziela przyniesie więcej chmur i miejscami deszcz. Mokra aura może nam towarzyszyć również na początku przyszłego tygodnia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Wow, ja patrzę na zegarek i nie dowierzam, że ten weekend tak się rozpoczyna i to od takich super numerów. I jest już po godzinie 11 i co? I tę godzinę myślicie, że rozpoczniemy od tam byle czego? Absolutnie nie. Alex Warren wam zagra, więc koniecznie zróbcie RMF Max głośniej. Filip Kliber z wami. A pan Alex złapał już za gitarę i gra Passengera.

0: Może i dom sam się nie posprząta, ale my wam pomożemy w tym jak najlepiej umiemy, grając wam najlepsze hity do ogarniania chałupy. The Chainsmokers i Coldplay, Something Just Like This w RMF Max. Wiecie, że system kaucyjny naprawdę działa i przynosi efekty? Nad Odrą po ostatnim sprzątaniu okazało się, że o 90% mniej butelek PET się znajduje, więc to są bardzo dobre informacje. Natomiast, żeby było już naprawdę czysto, trzeba teraz jeszcze wprowadzić kaucję na kiepy. I wtedy chodniki nawet będą czyste. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
17: We are the Swedish House Mafia.
18: Hey, this is Taylor Swift.
19: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

No ale nie powiecie mi, że człowiek się nie uśmiecha, kiedy akurat ten numer wjeżdża. Przecież ten numer wywołuje uśmiech od pierwszej sekundy. Ila Jokes i Lawinia to kawałek Reasons, jeżeli ktoś by chciał się uśmiechnąć po raz drugi. I teraz też mam nadzieję, że się uśmiechniecie, ponieważ czytam, że my, Polacy, kupujemy coraz więcej podróbek i wartość rynku rośnie z roku na rok. Chodzi oczywiście o perfumy, ubrania, kosmetyki, ogólnie wszystko, nie? Bo kupujemy znaczki i loga, ale one nie do końca muszą być prawdziwe. Chociaż, wiesz, jak tak patrzę, to moja bluza tutaj z napisem Abidos, to chyba jest okej. Okay.

0: Wiesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
6: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
13: Cześć, jestem Angelika.
14: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
15: Cześć kochani, z tej strony Klao.
16: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Oleśnica 96 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.
20: Jeszcze korzystamy z pogodnej soboty na Dolnym Śląsku. W regionie mamy dziś i słońce, i umiarkowane zachmurzenie, a parasole na razie możemy zostawić w domu. Temperatura będzie przyjemna, do 23 stopni w Oleśnicy i do około 20 w Kłodzku i Wałbrzychu. Wiatr chwilami może być silniejszy, za to ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie. Niestety niedziela przyniesie więcej chmur i miejscami deszcz. Mokra aura może nam towarzyszyć również na początku przyszłego tygodnia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Oleśnica.

0: Ten numer poznaliśmy dzięki TikTokowi i Instagramowi, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo inaczej byśmy na pewno go nie zagrali w RMF Max. Turn the Lights Off, takie hity wam serwujemy, ale przy okazji łączymy się z imprezowym ekspertem, który doskonale wie, gdzie się można pobawić, więc halo, halo, opowiadaj, gdzie można. RMF Max.
1: W sobotę jeszcze przed południem ogarniam dla was najciekawsze miejsca, w których ten weekend warto być i wydarzenia, w których trzeba wziąć udział. Sopran z tej strony i na początek zaglądam do klubów. Dziś w Oleśnickiej Masce kolejne spotkanie z rezydentami i z najlepszą klubową muzą. Wczoraj we Wrocławiu Touch the Music, czyli wyjątkowa noc pełna dobrego groove, a o muzę zadbają Aga Boryn i Mike Sokol, więc house music all night long. CC dziś wieczorem gra Chriska, a dogrywać mu się będzie Maleo Konga i ten facet ma w sobie takie pokłady energii, że zaraża nią każdego klubowicza i warto zobaczyć jego show dziś wieczorem we wrocławskim CC. Mam też coś dla tych, którzy mają ochotę wskoczyć na rolki, bo Oleśnicka Rolka Nocą, Night Skating, rolkowa petarda wraca. Kto czekał, ten się doczekał. I Oleśnicka Rolka Nocą już dziś wieczorem rozkręci miasto. To nie tylko gratka dla fanów rolek, ale też dla wszystkich, którzy lubią pośmigać na wrotkach. Liczy się dobra zabawa i każdy jest zaproszony. A trasę i szczegóły znajdziecie na Facebooku. Zbiórka o 19, start o 20. W ten weekend dużo się dzieje w Twardogórze, bo tam startuje dziś piknik tenisowy Family i sobota oraz niedziela to będą dni, w trakcie których liczy się rodzinna rywalizacja. Tutaj nie ma zmiłuj, grają wszyscy ze wszystkimi.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Tu Magda.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Siemano, z tej strony White 215.
21: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Oleśnica 96 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
25: Pogodna sobota jeszcze trwa na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie jest umiarkowane, miejscami większe, ale nie powinno dziś padać. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie w Oleśnicy, a w Kłodzku i Wałbrzychu okolice 20. Wiatr może chwilami mocniej zaznaczyć swoją obecność, natomiast ciśnienie do wieczora pozostanie wysokie. W niedzielę synoptycy mają już mniej optymistyczny scenariusz. Więcej chmur i możliwe opady deszczu. Deszczowo może być także na początku przyszłego tygodnia.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
26: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: No siemano po południu. Co myśleliście, że powiem, że siemano po pracy, ale wiemy doskonale, że są też takie osoby, które pracują i za chwilę z tej pracy wyjdą. Specjalnie dla was coś przygotowałem, tak żeby dobrze rozpocząć południe. Filip Kliber z wami, siemano.
27: Max.
0: Tak, żeby się trochę uspokoić, bo to wiecie, nie ma co się denerwować, jest sobota. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.
28: Gdy o

0: Melodia, która nam się kojarzy z płytami albo kasetami, które zabieraliśmy naszym rodzicom, a to świeżynka, świeżynka od Margaret. Prima Ballerina za nami w RMF Max. W Polsce pojawiły się czerwone jezdnie i to wcale nie chodzi o jezdnie dla rowerów, chociaż wygląda to bardzo podobnie dla samochodów teraz właśnie. I mają one kierowcom pomagać, bo dzięki temu tarciu okazuje się, że kiedy nawierzchnia jest mokra, to łatwiej zahamujemy na tym mokrym, albo też wejdziemy łatwiej w zakręt, nie? No i też przy okazji jaśnie Passat może się poczuć jak na czerwonym dywanie.
1: Max. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
17: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
16: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
23: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
24: I po reklamie. RMF Max.
25: RMF Max.

Jak ja uwielbiam ten numer, jak ja uwielbiam go serwować właśnie wszystkim tym, którzy są z RMF Max i dobrze, że akurat byłeś, bo bez ciebie po prostu ten Ed Sheeran by nie zagrał. Bad Habits w RMF Max. Sprawdzam, co tam u sąsiada, a sąsiad niedługo organizuje Oktoberfest i to wcale nie chodzi o mojego sąsiada, tylko dokładnie właśnie o tego sąsiada. No i ceny na Oktoberfest po prostu ścinają, ceny zwalają. Golonka z knedlami to będzie jakieś 2,5 stówki, natomiast woda to będzie około 70 zł, nie? No i moim zdaniem to są jakieś jaja! No ale też trzeba się jakoś z drugiej strony pocieszać. Może i mnie tam nie będzie, ale za to wiecie, u sąsiada zawsze drożej niż w Polsce. Temper City, Self-Aware już teraz.

0: zawsze mi się ten numer będzie kojarzył z latem 2026 i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Za to jeżeli chodzi o pogodę, na tę pogodę bardzo czekam, bo ona akurat będzie kluczowa dla tego, co się będzie dzisiaj działo, więc wy też zostańcie i wy też posłuchajcie, żeby wiedzieć, co w ogóle na siebie założyć.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulę z
5: pirogi z serem.
6: Makaron carbonara.
7: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste.

0: ogrzewanie Twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
1: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
11: Pogodna sobota jeszcze trwa na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie jest umiarkowane, miejscami większe, ale nie powinno dziś padać. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie w Oleśnicy, a w Kłodzku i Wałbrzychu okolice 20. Wiatr może chwilami mocniej zaznaczyć swoją obecność, natomiast ciśnienie do wieczora pozostanie wysokie. W niedzielę synoptycy mają już mniej optymistyczny scenariusz. Więcej chmur i możliwe opady deszczu. Deszczowo może być także na początku przyszłego tygodnia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
12: RMF Max.
13: RMF Max Oleśnica.

0: wyganiają mnie ze studia, ale ja mówię nie, ja bez Alexa Warrena, dopóki go nie zagram, to ze studia nie wyjdę, więc Alex Warren i Fever Dream...
1: Poczekaj, już wychodzę przecież.
0: Spokojnie, przecież ile można. Alex Warren i Fever Dream w RMF Max już za nami, natomiast w kolejce ustawiają się już kolejne programy, więc ja robię miejsce, ponieważ za chwilę wjeżdża radiowóz i to na bombach wjeżdża Przemek Kubera, także zróbcie mu miejsce w waszych głośnikach i koniecznie zostańcie z RMF Max. Ale jeszcze zanim się pożegnam, nie, jeszcze coś zagram, dobra? Jeszcze zagram nowość. To jest nowość, która na pewno wam się będzie kojarzyć z zagranicznymi wakacjami, więc jeżeli się na takie wybieracie, zostańcie z RMF Max i zostańcie z hitami na maksa.
2: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Haaland.
3: Co się stało? Haaland kupił najdroższą książkę w Norwegii i podarował ją w bibliotece w swojej rodzinnej miejscowości Brynę.
2: Ale to jest super w ogóle akcja, nie? Że piłkarze czytają książki, nie? Tak. Bo ja nie chcę być złośliwa, ale u nas piłkarze to do biblioteki trafiają jeszcze rzadziej niż do bramki.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
3: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
2: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
3: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
2: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
3: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
2: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Gasto!

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: Akcja 18 i 19 września. A do tego Vauchon nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy Vauchon, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Vauchon, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Dolny Śląsk korzysta dziś z całkiem dobrej pogody. Sobota przynosi nam przejaśnienia i umiarkowane zachmurzenie, a opadów nie należy się spodziewać. Ciepło. W Oleśnicy temperatura wzrośnie do 23 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu będzie około 20. Wiatr miejscami powieje nieco mocniej, ciśnienie pozostanie wysokie. W niedzielę chmur ma być więcej i może pojawić się deszcz, a pochmurna i mokra pogoda może się utrzymać również na początku przyszłego tygodnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Max. Hity na Max. Hity na Max.
5: To jest Max. Już po 13 w sobotę w RMF Max czas na odpalanie radiowozu i spokojnie zaskoczył za pierwszym razem za kierownicą jak zawsze Przemek Kubera. Fajnie, że wpadliście. Zostańcie na dłużej. RMF.

0: To jest taki numer z kategorii wspomnienio generator. Lay all your love on me, Silver, Very Above Max. Być może nawet niektórzy wracają teraz wspomnieniami do momentów, kiedy paliwo było gdzieś po 6,50, nawet po 7 zł. To już niestety nie jest nasza aktualna rzeczywistość. Jest drożej, a czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby było taniej? O tym w Radiowozie u nas za parę chwil.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, dołączam.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
18: Hej, tu Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Oleśnica 96 FM.

To jest I Like. W sobotnie popołudnie w RMF Max trwa radiowóz, no i radiowóz też na oparach już praktycznie jedzie, bo paliwo drogie i jest szansa, że w przyszłym tygodniu to się zmieni. Tylko politycy, no, muszą się zacząć ze sobą jakoś dogadywać. Premier zaproponował kolejny pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, ale cały czas ten CPN czeka na podpis prezydenta, a tymczasem prezydent wyjeżdża ze swoim projektem ustawy PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Są dwa różne pomysły na to, jak sprawić, żeby na stacjach benzynowych ceny paliw były niższe. Jeden od premiera, jeden od prezydenta. Na razie nie działa jeszcze żaden z nich, więc ani CPN, ani PKN. Na razie żyjemy w rzeczywistości TB i TB, czyli tankowanie boli i to bardzo. I'll smile.

0: zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
9: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
15: Dolny Śląsk korzysta dziś z całkiem dobrej pogody. Sobota przynosi nam przejaśnienia i umiarkowane zachmurzenie, a opadów nie należy się spodziewać. Ciepło. W Oleśnicy temperatura wzrośnie do 23 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu będzie około 20. Wiatr miejscami powieje nieco mocniej, ciśnienie pozostanie wysokie. W niedzielę chmur ma być więcej i może pojawić się deszcz, a pochmurna i mokra pogoda może się utrzymać również na początku przyszłego tygodnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
16: RMF Max.
17: RMF Max. Oleśnica.

0: I to jest właśnie odpowiednie tempo i odpowiedni beat o odpowiedniej porze tygodnia. To jest sobotnie popołudnie. Czas sprawdzić, co w imprezowej trawie piszczy. To już teraz w RMF Max.
1: Weekend trwa w najlepsze. To nie czas, by siedzieć pod kocem. Dużo się dzieje i jest mnóstwo okazji, aby opuścić cztery kąty. O nich powiem wam w RMF Max Oleśnica. Sopran z tej strony i na początek mam zaproszenie do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią, który dziś po południu zamienia się w miejsce, gdzie będzie można sprawdzić, jak robiło się zdjęcia, zanim powstały smartfony. Krzysztof Lehmann prezentuje wystawę Czas zatrzymany światłem. Będą eksponaty, które pokażą, jak ważną rolę odgrywa światło w fotografii. A jeśli chcecie się dowiedzieć, czy rodzinne archiwum to skarb, czy może po prostu bałagan, to wpadnijcie na spotkanie Ocalić Kadr o godzinie 16.30 w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. A Oleśnicka Maska zaprasza was na dzisiejszą nockę z rezydentami. Dobra muza i najlepsza atmosfera gwarantowana. A na koniec coś dla tych, którzy wolą emocje na świeżym powietrzu, bo jutro zostanie rozegrana trzecia kolejka mistrzostw gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów. Szykujcie się na starcie na szczycie. Boguszyce Osiedle kontra Zarzysko. No i tu na pewno padną jakieś bramki. Ale to nie wszystko, bo Smolna podejmuje Piszkawę, Smardów Cieśle, a nie Ciszów Boguszyce.
2: Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Hej, wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
10: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Tu Kasia.
22: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
23: Hej, I'm Ed Sheeran.
22: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
24: Oleśnica 96 FM.

Skoro jest weekend w RBF Max, no to oczywiście musi być Pan Sibul, Never Go Away. To jest idealna nuta do jakichś dalekich podróży. Jeżeli jesteście za kółkiem, to zróbcie troszkę głośniej, bo za chwilę w RBF Max, w radiowozie, info o tym, od kogo i jaki mandat dostać można. Od 15 września Straż Miejska, no, zyskała zupełnie nowe szeryfowskie uprawnienia. Już trzeba zacząć się ze Strażą Miejską liczyć i to na serio. O co dokładnie chodzi, jak to wygląda i co już mogą robić, o tym u nas za parę chwil.

0: nowiutkie.
1: Jeszcze pachnie świeżością Sylwia Bumpa On Tonight w RMF Max. Nowiutkie uprawnienia ma także Straż Miejska i to ogólnopolsko, gdziekolwiek Straż Miejska czy gminna nie działa, no to może zdecydowanie więcej. Od 15 września Straż może wystawiać mandaty aż do 3000 zł. I to wcale nie tylko w Dzień Strażnika Miejskiego, tylko codziennie te najwyższe kary będą dotyczyć wykroczeń na przejazdach kolejowych. Na przykład, jeżeli wpakujecie się na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, albo zrobicie slalom między zaporami, no to 3 koła mandatu od Straży Miejskiej dostać można. Lepiej tego nie testować tak na wszelki wypadek. Na dodatek, jeżeli będziecie przeszkadzać, utrudniać interwencję Straży Miejskiej, no to automatycznie dostajecie mandat w wysokości 500 zł, także bardzo proszę z szeryfami miejskimi i gminnymi już nie zadzierać, bo się średnio opłaca.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca. Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
7: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
9: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie. RMF Max.
12: RMF Max Oleśnica.

Klubowy klasyczek przed 15 w RMF Max, to jest Flowrida i David Guetta po trzeciej w radiowozie. Potwierdzenie teorii waszego szwagra czy wujka o tym, że tych Chińczyków na drogach w Polsce to jest coraz więcej. Czy faktycznie liczby to potwierdzają? Sprawdzimy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
9: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
8: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
9: Coś słyszałem.
8: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
9: A kredyt?
8: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: I po reklamie.
2: Tu Radek.
3: Z tej strony Asia.
4: Hi, this is Cascada.
5: Hej, tu Roxy Węgiel.
6: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Oleśnica 96 FM.

temacie hitów na maksa, to my weekendową porą nie zdejmujemy nogi z gazu. To jest kolejna godzina z Radiowozem już po 15 w RMF Max. Z wami cały czas na lewym fotelu z przodu Przemek Kubera. Rozsiądźcie się wygodnie i fruniemy dalej.

0: Ale była kiedyś w Polsce moda na Denzela i okazuje się, że te numery wcale się źle nie zestarzały. You Spin Me Round w RMF Max. Za parę chwil w Radiobozie będziemy odpowiadali na pytanie, czy faktycznie kupujemy tak dużo chińskich samochodów, czy to tylko teoria szwagra przy sobotnim obiedzie. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Wszyscy okazuje się, chcemy być w Polsce policjantami i policjantkami. W tym roku padł absolutny rekord wszechczasów. Mamy aż 104 tysiące funkcjonariuszy. No. Tak dobrze w Polsce nigdy nie było. No, jesteśmy
4: tak
3: bezpieczni.
4: No tak to jest, po prostu pokolenie JP na 100% po prostu poszło do roboty.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto?
10: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
1: I po reklamie.
19: Zuśka.
20: Hey, it's Shakira.
21: Hey, it's Somber.
20: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Oleśnica 96 FM.

Oskar Cenzi, jego bez końca, WRF Max, bez końca to się zawsze toczą te dyskusje przy sobotnim obiadku, prawda? Czy te Chińczyki to dobre są samochody i czy Polacy faktycznie tak dużo tego kupują, czy nie za bardzo? To sprawdźmy statystyki. Tylko w lipcu tego roku import z Chin skoczył aż o 14%. Chodzi oczywiście o samochody. Auta z Chin stały się prawdziwymi gwiazdami w Polsce. Jeśli chodzi o 15 najpopularniejszych marek w Polsce, to aż 15 było chińskich. To są dane z kolei za sierpień 2026. Numerem 1 jest MG ZS, który przebija zdecydowanie na przykład Toyota Yaris Cross czy Dacia Duster, które też są bardzo wysoko w tym rankingu. Proszę bardzo, na trzecim miejscu podium mamy Omodę 5. To są modele, które teraz Polaków interesują najczęściej, więc prawdopodobnie, jeżeli szwagier przy obiedzie mówi, że tego jest coraz więcej, no to sorry, ja wiem, że boli, ale trzeba mu przyznać rację.

Taylor Swift i Trouble wpadła na antenę RMF Max. Gwiazdy wpadają także do studia RMF Max, do Karin Nicińskiej, do próby mikrofonu. Jutro wieczorową porą kolejne fragmenty najciekawszych rozmów, ale te długie wersje, te całe wywiady znajdziecie także na YouTube'owym kanale. Na YouTubie też RMF Max. Warto poszukać, obiecuję, nie pożałujecie.

0: oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
11: Jestem Kuba.
12: Tu Martyna.
13: This is Lady Gaga.
14: Z tej strony Klao.
15: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Oleśnica 96 FM.
18: RMF Max.
19: RMF Max Oleśnica.

0: Jak to jest mieć wolne sobotnie popołudnie? Pewnie fajnie, co? How does it feel? To jest RMF Max. Za chwilę kolejna godzina z Radiowozem. Bądźcie z nami koniecznie. Za moment wracamy.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed cen na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
5: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
4: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
5: Coś słyszałem.
4: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
5: A kredyt?
4: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Demoulas z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po bretońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Oleśnica 96 FM.

0: A do takiego spokojnego, weekendowego cruisingu bez pośpiechu za kółkiem waszego ulubionego auta. Podkład idealny. Tame Impala, Loser, w RMF Max już po godzinie 16:00 to cały czas radiowóz. A z wami za sterami Przemek Kubera, kłaniam się niziutka.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Radek.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow.
19: Hey, it's Dua Lipa.
20: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Oleśnica 96 FM.

Jeżeli chodzi o naukę języka hiszpańskiego, to zawsze warto zacząć od podstaw, na przykład od nauki imion od Lady Gagi, Alejandro w RMF Max. Za nami właściwie nie ma tygodnia, nie ma takiego wydania radiowozu na naszej antenie, w którym nie mówimy o zmianie przepisów. I te przepisy znowu są surowsze, ostrzejsze w naszym kodeksie ruchu drogowego. Szczegóły u nas za parę chwil.

0: Jest naprawdę spora szansa, duże prawdopodobieństwo, że jak Zalia stworzy kolejny numer, to też będzie o miłości. Ja to totalnie szanuję, najnowsza nutka od niej z Odami. Tylko kochaj mnie w RMF Max, to teraz będzie o miłości do życia i do zdrowia, bo rząd znowu chce zaostrzyć przepisy kodeks ruchu drogowego i właściwie to ciężko się z rządem w tej sytuacji nie zgodzić. Tym razem jest pomysł, żeby zabierać prawo jazdy na 3 miesiące, tak z automatu, za wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym. To oczywiście jest odpowiedź na ostatnie wydarzenia, na ostatnie bardzo poważne wypadki związane z ignorowaniem czerwonego światła, z ignorowaniem nawet rogatek zamykających się szlabanów. Dużo się o tym mówi, a cały czas dochodzi do wypadków. Jak teraz będziemy mieli w głowie, że jak mruga czerwone, a my się pakujemy na przejazd, to potem chodzimy trepcedesem przez 3 miesiące, to może to zadziała. Na wyobraźnię, jakby co, to ja jestem za.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
19: I po reklamie.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Oleśnica 96 FM.
21: RMF Max.
20: RMF Max Oleśnica.

No, magicznie to dopiero będzie. Za chwilę godzina 17 w RMF Max i w magiczny świat notowania listy Hot Bands. Zabiera was za chwilę Piotrek Świderski. Na dzisiaj tyle ode mnie. Przemek Kubera, dzięki i do usłyszonka. Pa!

0: Kwik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.

0: taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Yo, yo, yo, siemano, po 17, tu RMF Max, tu lista Hop Benz, Piotrek Świderski przed mikrofonem, jestem już razem z wami i zapraszam was na podsumowanie 30 najlepszych hitów w naszym kraju. Będą też nowości, będą premiery, także będzie czego słuchać, dajcie głośniej i lecimy. A na początek, na miejscu 30 dzisiaj, Tobi Romeo, Fly High.
0: RMF Max. Numer 30.

Według mnie troszeczkę za nisko, ale to wy decydujecie. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz miejsce 29 w RMF Max na liście Hop Bands. A teraz zajrzymy sobie do propozycji, bo tutaj czeka ekipa w składzie Meduza plus Khalid z numerem Weekend. Tak bardzo tematycznie, posłuchajcie, ocencie i być może na nich zagłosujcie na rmfmax.pl.

bardzo potrafi zrobić klimacik. My body isn't ready w RMF Max. Po podliczeniu wszystkich waszych głosów z tego tygodnia, miejsce 28. Miejmy tylko nadzieję, że przez to się nie obrazi i przyleci z Ameryki do nas na kolejny koncert. Jak na razie tylko jeden koncert w Warszawie zagrał w lutym tego roku. Liczymy na więcej. No i też na wasze głosy liczy ekipa w składzie Joel Corey i Hannah Bonaline. Don't go break my heart to nasza propozycja, która czeka w poczekalni na rmfmax.pl.

0: Nie tylko studenci są jeszcze na wakacjach, z takim klimatem również bracia z duetu Fuzzboy Music Sounds w RMF Max. Miejsce 27, delikatny spadek z miejsca 25, niebolesny trzeci tydzień w naszym zestawieniu. A kto wylądował na 26, sprawdzamy już za chwilę. Powiem tylko tyle, że jeden gość należy do Swedish House Mafii, a drugi jest również Szwedem, ale śpiewającym. Zaraz odliczamy dalej, to jest lista Hobbens w RMF Max. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca. Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
4: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto?
6: Jak najczęściej!
7: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Tomek!
15: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
19: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
20: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Numer 26.

kolejny megaletniaczek od modele, który jeszcze czeka na swój debiut na liście Hot Bands w najlepszej 30. Propozycje jak na razie RMF Maxwell, tam możecie głosować, jeżeli wam się podoba. Podobnie jak głosować możecie na numer, który właśnie się wkręca. Jazzy i Chris Lorenzo zrobili naprawdę kawał dobrego tech-house'owego biciwa Invisible. Posłuchajcie, co z tego wyszło.

0: A co powiecie na taki klimat? Paradiso, Lost Frequencies i Mary Flowers w RMF Max. Miejsce 25, nówka sztuka w naszym zestawieniu. Początki tego numeru sięgają brazylijskiego Rio de Janeiro, gdzie właśnie Mary Flowers, wokalistka, brazylijska wokalistka, przebywała podczas jego pisania. No a później ten ciepły, house'owy groove, który słyszeliście, zapewnił dobrze znany belgijski producent Lost Frequencies. To jest cały czas lista Hot Bands. Za chwilę miejsce 24 i tutaj mogę wam już zdradzić, że wylądowała ekipa Temper City ze swoim Self-Aware.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
13: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
12: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
13: Coś słyszałem.
12: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
13: A kredyt?
12: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

Ben, nie odpuszczaj po hitach takich jak Hollow czy Hearts. Proponuje nam kolejnego bangera All My Life na wokalu Easy Bizu. Jak wam się podoba, to wpadajcie do propozycji na rmfmax.pl i głosujcie. A teraz miejsce 23. Tutaj dobrze znana ekipa z naszej anteny, Kygo, Max Magnał z numerem Take Me Back. RMF Max. 23. Numer 23.

Ta dziewczyna równie dobrze śpiewa, jak i rapuje, a to się bardzo rzadko zdarza. Chyba największe odkrycie tego roku na polskiej scenie. Liwka, jej najnowszy singiel Poza Tobą Nic w RMF Max. Dziś na liście Hot Bands miejsce 22. A tymczasem przenosimy się za ocean, bo tutaj w 2026 rządzi m.in. girls band Katsai. Teraz zagram wam ich świeży singiel, za który w głównej mierze odpowiedzialny jest Ed Sheeran. Co prawda z nimi nie śpiewa, ale uczestniczył podczas procesu twórczego. Katsai, Animal na 21. Max. 21. Numer 2.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Możecie być pewni, że w tej godzinie również hiciorów nie zabraknie na antenie RMF Max. Pierwsza część sobotniej listy Hot Bands za nami, kolejna przed nami. Teraz na rozgrzewkę Jubel Ocean House z propozycji, a na 20 Armin van Buuren już czeka.

Najpierw Francis zrobił One Day in LA z Okimi Bambie, teraz połączył siły z Soblem i powstało One Day in PL. One Day in Poland, Francis i Sobel za nami w RMF Max. To kolejny numer z naszej hopbencowej poczekalni. Na rmfmax.pl możecie wbijać, jeśli chcecie usłyszeć ich w poniedziałkowej najlepszej dyszce. A na 19 dzisiaj Eli Oaks i Lavinia z numerem Reasons. Max.

Beck i Hill lubi współpracować z DJ-ami ze ścisłego topu. Tym razem Son Fodera postarał się o bardzo dobrej jakości beat pod jej niesamowity wokal. Say Something znajdziecie również w propozycjach do naszej listy. Mrozu i bracia Kasperczyk też niedawno tam byli, ale dzisiaj już mają miejsce 18 w głównym zestawieniu. Ich wspólny singiel Wszystko, czego chciałem, teraz w RMF Max.

0: Niektórzy z was mogą go kojarzyć pod tym bardziej rejwowym pseudonimem DJ Daddy Trance. To Marlon Hofstad i jego odświeżenie hitu sprzed 17 lat, wielkiego hitu Kerry Hilson, I Like. Tak się złożyło, że dzisiaj również wylądował na miejscu 17. Tutaj cały czas RMF Max i lista Hop Bands, cała 30 waszych ulubionych hitów, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Zaraz wracamy do odliczania. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. RMF Max.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

Miejsce 16 na liście Hot Bands w RMF Max. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money. No niestety, ale też zbliżamy się do ostatniego dnia lata 2026. To już w najbliższą środę, 23 września. Wtedy właśnie rozpocznie się kalendarzowa jesień, aż zimno się zrobiło. No to na rozgrzewkę Falling Stars od Wiz DMC. Ten numer znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl.

0: i takim właśnie sposobem dotarliśmy na półmetek naszego dzisiejszego notowania. To Margaret z singlem Prima Ballerina, miejsce 15 listy Hot Bands w RMF Max. Niestety tutaj dość solidny spadek, o 10 oczek w dół, ale myślę, że to tylko taka chwilowa zniżka formy fanów Megi. Za momencik miejsce 14, kto na nim wylądował? Zostańcie, to się przekonacie. Zdradzę wam tylko tyle, że to śpiewający influencer z Ameryki. Bardzo popularny.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: I po reklamie.

osobiście nie jestem przesądny, ale ta trzynastka może być trochę dzisiaj pechowa, bo Robin Schulz spadł z miejsca drugiego. Jego Take It Slow w kolaboracji z Watermat za nami w RMF Max. No cóż, czasem tak bywa, a

Ale spokojnie, może w poniedziałek wróci do elity, wróci do najlepszej dziesiątki. Zobaczymy, głosujecie na rmfmax.pl. A teraz mam dla was znówkę sztukę od ekipy Major Lazer, która całkiem niedawno temu gościła w Polsce na Bittersweet Festivalu w Poznaniu. Posłuchajcie ich Wasted. Ten numer znajdziecie również w propozycjach na naszej www.

Ten remix buja jeszcze lepiej niż oryginał. AG Mata, Ring My Bell, miejsce 12 listy Hot Bands w RMF Max. A Matę i jego skład, czyli Gombao 3-3, możecie spotkać na trwającej obecnie trasie koncertowej. Dzisiaj grają w okolicach Opola, a jutro w Nowym Targu. Pełną rozpiskę możecie sobie obczaić na ich Instagramie. A my tymczasem zbliżamy się wielkimi krokami do najlepszej dychy dzisiejszego zestawienia, ale wcześniej na 11 jeszcze Alan Walker i Eva Max. Fate. RMF Max. RMF Max. 11. Numer 1.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca?
9: Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Generator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.generator.pl. Zyskaj komfort na lata.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

No to siemano ponownie, Piotrek Świderski cały czas z wami, tu RMF Max, tu lista Hobbens. Pora odpalić najlepszą dychę dzisiejszego zestawienia. Numery, na które najchętniej głosowaliście w tym tygodniu. Na 10 wiemy już, że wylądowała Swedish House Mafia. Happiness is so sad. RMF Max. 10. Numer 10.

social media znowu pokazały, że mają niesamowitą moc i potrafią wskrzeszać numery sprzed kilku lat. Sunflower, Post Malone, Swilly, miejsce 9 na liście Hot Bands w RMF Max. Kawałek został wydany w 2018 roku i jeśli nie z TikToka, to możecie go również kojarzyć z oficjalnej ścieżki dźwiękowej do animowanego Spidermana uniwersum. A teraz, zanim zaprezentuję wam miejsce 8 naszego dzisiejszego zestawienia, zajrzymy sobie ponownie do propozycji, bo tam czekają, no już kawał czasu czekają i nie mogą się z nich wydostać, Alesso i One Republic ze swoim In Your Eyes.

Jeszcze do niedawna mało komu znany polski raper, któremu udało się pokonać na streamingach tych największych. MJ Deli i jego Deli Supreme, dzisiaj miejsce 8 na liście Hot Bands i myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy wyląduje na podium. Dzisiejsze podium coraz bliżej, ale wcześniej jeszcze kolejne nówki sztuki. Warriner i Lauryn, Let Me Forget, teraz w RMF Max.

wiecie co? Właśnie sobie zdałem sprawę, że to ostatnie letnie pełne wydanie listy Hot Bands. Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody w RMF Max. Ten Afrobeat dziś na miejscu siódmym. Lato może i powoli się kończy, ale takie brzmienia zostaną z nami, spokojnie. No i mam nadzieję, że wy również zostaniecie, bo zaraz odpalamy najlepszą piątkę.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Welcome.

Naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby kawałek, który dopiero co wskoczył do najlepszej 30 w podsumowaniu tygodnia, zajął miejsce 6. Neptunika, What If w RMF Max. Spodobało wam się to nagranie, ale no w sumie nie ma co się dziwić. Piękny numer. Ciekawe, czy będziecie zdziwieni miejscem 5, ale żeby podtrzymać was jeszcze troszeczkę w niepewności, najpierw zagram wam coś ponownie z naszych propozycji, na które możecie głosować cały czas na rmfmax.pl. Careful, DOD i Easy Bizu.

0: mocno, klimatycznie i tech house'owo, tak jak tygryski lubią najbardziej. To Silva Bempa i jego On Tonight w RMF Max. Tym bangerem otworzyliśmy pierwszą piątkę dzisiejszego notowania listy Hot Bands. No i zostały nam tylko cztery numery, cztery najlepsze numery tego tygodnia w Polsce. Mogę wam zdradzić, że dwa są po polsku. Kto to będzie? Już za moment się przekonacie. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Co za piękne brzmienie. World Away, Griffin Band i Ines w RMF Max. Tak w sam raz, żeby zrobić taki podniosły klimat przed miejscem drugim listy Hot Bands. Mówiłem wam wcześniej, że w najlepszej czwórce będziemy mieć dwa nagrania anglojęzyczne i dwa po polsku. Jedno po polsku już mieliśmy od Oskara Cymca, Bez końca. A drugie będzie na najwyższym stopniu podium, bo dwójeczka dzisiaj należy do ekipy w składzie David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, Run, River.
1: Numer 2.

0: No to prawie już wszystkie karty odkryte. Run, Run River, Angel, The Baumi, Reggae Remix, Davida Getty, Aloka dla zespołu Stick Figure, dwójeczka listy Hot Bands w RMF Max. No i co? Chyba nie ma co przedłużać. Polska mu za dzisiaj rządzi. Zalia, Tylko kochaj mnie. Znowu na samym szczycie.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: ten numer przyjemnie kołysze.
1: Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max. Po podliczeniu wszystkich waszych głosów na Hop z całego tygodnia, numer jeden listy Hop Bands. No i to by było na tyle ode mnie. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dzisiaj. Za chwilę startuje Graba i Max Party, więc zostańcie, bo sobotni wieczór dopiero się rozkręca. RMF Max.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
7: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
6: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
7: Coś słyszałem.
6: Tak, w sprzedaży już 5 etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
7: A kredyt?
6: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Armin van Buuren to także mistrz kamuflażu i makijażu, co pokazał ostatnio w holenderskiej telewizji. Tańczył jako przebrany transwestyta, no prawie nikt go nie poznał. Przed chwilą Armin van Buuren i jego trensowy beat na starcie naszego sobotniego wieczoru. Przemek Grybowski, fajnie, że jesteście o tej porze z RMF Max. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, bez względu na to, jakie są wasze plany, dobry beat będzie z wami. Teraz Alex Warren zaśpiewa jego Emerald Eyes, nasza nowość.
1: RMF Max.

0: Piękny kawałek historii muzyki klubowej EDM-u, konkretnie tak zaczynał Avicii, który początkowo na starcie swojej kariery podpisywał się jako Timberg i wtedy zrobił Sick Bromance, numer, przy którym do dzisiaj można mieć ciarki. Często na wspólnej scenie występowali z nim członkowie Swedish House Mafia, w tym Axwell, który ma dla nas Whatever Chance You On, to przed wami.
1: Reklama. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

Bulletproof, no ale fajny klasyk tutaj wjechał w sobotę wieczorem od Laru. Jeszcze wrzesień, jeszcze nie jesień, ale słuchajcie, ja już to dzisiaj poczułem, próbowałem, nie wyszło. Sezon na klapki powoli się kończy, uważajcie, bo można się przeziębić. Spoko, są w Polsce ludzie, którzy oczywiście będą w nich chodzić, dopóki nie spadnie pierwszy śnieg, przynajmniej po domu. Dla zahartowanych Seagala przy sobocie w RMF Max, jego niezapomniane Melody.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Jaki z niego Romeo, to Tobi Romeo. Latamy wysoko przy sobocie. Nasza kolejna taneczna nowość Fly High. No i takiego bitu nie zabraknie w RMF Max, ale wróci także ekipa Morandi. Przypomnę wam Angels. Mam też dla was nowość, właściwie starszy trochę hicior w nowej wersji. Gotye, Kimbra, ale jeszcze Fisher i Chris Lake. To przed wami.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
7: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. Bilans-romaniuk.pl.
8: I po reklamie.

Thomas Gray, tak się nazywa i też robi nam sobotę, jego Rumors przed chwilą. Witajcie po 21. Dopiero w środku weekendu, to wczesna to godzina, wiadomo. Obiecałem wam hicior w nowej wersji. Wszyscy chyba pamiętamy, kojarzymy Gotye Kimbra, Somebody That I Used To Know. Ale nie wiem, czy słyszeliście, gdzieś tam po drodze pojawiła się w klubach także wersja, którą zremiksowali Fisher i Chris Lake. I ten beat prezentuję z wielką przyjemnością dzisiaj w RMF Max. Somebody...

0: Sharap, Sharap, wielki hit od ekipy Black Eyed Peas. Za chwilę nowy od Margaret, pojawi się jej prima balerina. Wiecie, że Margaret to tak, że pani ogrodnik naprawdę połowę życia tam spędza w swoim ogrodzie. No i jest to wiadomość dla wszystkich ogrodników. Pamiętajcie, że jeżeli macie balkon albo ogród, no to warto już patrzeć na nocne temperatury, bo niektóre roślinki nie lubią chłodnych wrześniowych nocy. Ale spoko, spoko, sprawdziłem, przymrozki, no to jeszcze nam nie grożą.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
5: Oleśnica 96 FM.

On the Floor, Jennifer Lopez z Pitbullem robią nam sobotę. Ciekawe, czy Jennifer Lopez to też jest taka jesieniara. Wiadomo, że uwielbia plaże, ale ciekawe, czy też jak jest sezon na dynie, to robi sobie zupkę dyniową albo jakieś, może ozdoby z dyni. No bo w sklepach przecież to już coraz więcej jesiennych rzeczy widziałem. Pojawiły się nowe koce, świece, ciepłe bluzy. Lato przynajmniej w ten weekend jeszcze oficjalnie trwa, chociaż o tej porze no to już nie czuć, już chłodniej, ale rozgrzewamy się muzyką w RMF Max. Teraz Alan Walker i Ava Max, ich Fate.

0: Chico od każdej Chiki. W sobotę wieczorem w RMF Max DJ Goja i Jason Derulo. Zostańcie z nami, bo po 22 wrócimy także do klasyki. Czy pamiętacie jeszcze takiego gościa jak Mauro Picotto? No właśnie. Może ktoś odkryje jego muzykę po raz pierwszy. A ma naprawdę sporo kawałków, przy których można mieć ciarki. To przed wami. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

ale to było dobre, klubowy klasyk wjechał nam przy sobocie. Robin Schulz i Watermat odświeżają Take It Slow. Przemek Grabowski, witajcie po 22. No skoro środek weekendu, to teraz obiecany klasyk od tego gościa z Włoch, mistrz Mauro Picotto, to przede wszystkim mistrz techno w kawałku Proximus. Można powiedzieć, że jest taki delikatny, bo w trakcie występów potrafi grać naprawdę ostro. To właśnie ten klubowy klasyk, który chciałem odświeżyć wam dzisiaj wieczorem. To jest numer, przy którym niektórzy ponownie mogą mieć ciarki. Mauro Picotto i jego Proximus.

La Luz na weekendowy luz od Szanghaj. Okej, okej, teraz luz, ale kierowcy, pamiętajcie, za chwilę zacznie się sezon na skrobanie szyb. Jeszcze nie jutro, ale kierowcy wiedzą, że od wrześniowych chłodnych poranków do pierwszego szronu, no to droga jest krótka. A jak to się zawsze zaczyna? No zawsze się tak zaczyna, że gdzie jest moja skrobaczka? Rok temu gdzieś tutaj była, kto mi ją schował?

Ride It, mega klimat zrobił DJ Regard. Polecam wam właśnie takie kawałki, na przykład na weekendowy spacer wrześniowy, który może naprawdę poprawić się nastrój, bo nawet kilkanaście minut ruchu na świeżym powietrzu, wiadomo, pomaga oderwać głowę od pracy, obowiązków, nauki i codziennego zamieszania. No ale w sobotę to już chyba nie przejmujemy się tym całym zamieszaniem tygodnia i słuchamy dobrych bitów. Można poskakać razem z nami teraz, w szczególności do bitu Lumixa. Oto jego wersja Self-Aware.

Lecimy z mocą w sobotę prawie nocą. Alex Warren i jego Passenger w Air of Max, a za chwilę debiutant tego tygodnia na liście Hot Bands, Marlon Hofstadt, który stara się pobić wszystkie gwiazdy w numerze I Like. Ma tutaj rozpędzony hicior i możecie sprawdzić, co tam się jeszcze wydarzyło w tym tygodniu. Możecie głosować na rmfmax.pl. Wróci też David Guetta i jego klasyk z Kidem Cudi, Memories.

Ostatni most od Lanbery. Kto słucha po 23, może pod kocykiem. Wiadomo, że jak idzie jesień, to wracają kocyki. Jeszcze kilka tygodni temu koce leżały schowane w szafie, a teraz wieczór na kanapie bez koca, no, zaczyna wyglądać podejrzanie, w szczególności jeśli chodzi o stopy. Trzeba tam się trochę dogrzewać, ale spoko, od czego jest RMF Max. Przy nas też możecie się rozgrzać, możecie potańczyć, w szczególności do takiej nowości. Topik i Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

otwarcie nowego sezonu. Na co? No na gorącą herbatę. Oficjalnie uważam ten sezon za otwarty. Sezon na gorącą herbatę, bo jeszcze niedawno wszystko musiało być z lodem. Teraz kubek czegoś ciepłego wieczorem zaczyna mieć chyba coraz większy sens. Ale to jest jeszcze ostatni weekend oficjalnie przed jesienią. No to świętujemy taką ostatnią sobotę z bitem od Swedish House Mafia z Lykke Lee. Czeka, ja odlatuję przy Happiness is So.

Piękny klasyk nam tutaj wjechał w sobotę wieczorowo od ATB Ecstasy, który zapowiada koniec i niby ostatnią trasę koncertową, także w Polsce, ale ja już słyszałem o tym końcu i emeryturze już przynajmniej kilka razy. Wydaje mi się, że to się nie sprawdzi. Polecam wam jego muzykę także na rower. No jeszcze wrześniowo trzeba sobie pojeździć, zanim spadną wszystkie liście. Zrobi się naprawdę mokro, naprawdę zimno i już nie będzie można tak sobie poszaleć. Teraz numer na ostatni dzień lata. To nie dzisiaj. Dzisiaj mamy ostatnią sobotę lata oficjalnie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max.

No i jak wam się wkręciło? Aicz i Mata to taki Polish remix, disco klasyk w wersji z Matą. Robi furorę w internecie, także na liście Hot Bands, Ring My Bell. Mata nakręca ten kawałek. Zobaczymy w poniedziałek, czy będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu listy Hot Bands. Głosujcie na rmfmax.pl. Dzisiaj w nocy nie zabraknie dobrego bitu. Jutro można sobie pospać dłużej. Dlaczego? No bo przecież niedziela. Trzymajcie się. Życzę wam słonecznej niedzieli. No a jak będą chmury, no to przynajmniej

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.